0: Poczerosza po takim je miesto budyżin wo atrakcjo bohacze. Zajszwych 9 miesacach jest prawie miesze tak menuła na ścieżka po budyskich pojeszczach nastała. Hiżo 2024 biesa idea przy sakskim wubidżowaniu ab in die Mitte przesadziła, a 40 tysac euro dobyła. A netko je wotriad mieszczanskoa marketingu o tema projekt zrealizował. Z pomocu liderowych spichuanskich pinnes, serbsko-komunalno programa, miesta Budyżin a dalszych sponsorów je netko tuta ścieżka nastała. Brązowe figury, kiedyś z pomocą QR-koda stawizny miesta odkryja, a Matej Dziswok by przy czerwszym wotyreniu podla.
1: Witajcie! Witajcie! Herzlich willkommen! Witajcie, liebes Fußvolk in Budyżin in Bautz!
2: A po pozadku słyszycie Thorsten Schlosser, dziwadzielnik Nimska Sapska Ludowa Dziwadwa, w unie jeden z ryczników za tutu ścieżku, a dostanie runy aplauz, je mały przykład dał, jen zwykły przykład od wieczora, potem tutun QR-kod je tak szaltowane, albo swobodne daty, że też kujżdy, albo kujżda, może se informacje naposkać k szelakim stacjam doromady dżesacze to su a przy budyskim serbskim domie nudom prynastacja. Potek im hoba sprenik, tu jako pryni, wita wszystkich, kisz su na tutej ścieżce zajmowani. Peter Bryzan, wodomowiny wyższe tu ryczał, że so poczako za zoprodzienie tuto projekta, kadery poprą tuta posła tu stejem jako prynia.
3: Musimy jara wesoło, że so miasto Budyżin z odpolem, te za to rozsądziło pryny stacu przed serbskim domom czynić. Takie tuta pójścia szyszka nidom zjazana, te z serbami tu na mieście perfektne zamysnena.
2: A junu ladacz, że so potom druga sta. A miestem smy tu na żytnych rykach przy drugiej stacji. A tuta stacja ryka Wołka Ludko. A cywa ludzi tu pomyśle dalej pucze też Monika Lukaszowa od Welbika. A k niej Lukaszowa przed waszym Welbikom so też jedna postawa z koła. Co masz tutaj poprom na siebie? Wszak po informacjach ona nieprawa przypodnica.
4: Hej, przed Welbikom ja zaczęła nasza nieprawa przypodnica. A to byśmy mina, bo była idea od mnie. Potem zostałem ja tam na jednym zetkaniu, tych turystyków w obczyliwa pola miasta. A mi proszę falu, że jedna postała w naszym kwartieru, szelne halczniki na serbskiej hasy, na żytnej, albo przy tachanskiej cokwi. A tak są inicjatywu pokazała.
2: Potekim, sztuczce si to też oblać. Dobij si na każdy pad tutu nową ścieżku po Budyżinie oblać. 2,5 kilometra je tuta doha, 20 mężczyzn trebacze. Wiele wesela.
4: My się na was wopyt weselimy, a też tuta przypunica na was czeka.
0: Matej Dziswok je rozprawiał o czerwszym wotyreniu ścieżki po budyskich pojeźdźach, aż tu już chce się dostawić znów zanurić. Przed budyskim serbskim domem namakacze prynio postawu, potekiem prynio stacju, tam mam sprynik. Hobo sprynik w tym pojeda, jak się zostawi zny budyś i nas cała zapoczęli. 6 godzin 5 sacz. 10 do 7 się.

Ja, na kotrych interpretów, serbskich interpretów, zmijmy so potom w przychodni hodzinie takle weselić, my z drugim na Krzysztofa Cyża, Katarzynę Szynko-Rajtec a na Matiasa Kislinga.

Clemens Brankaczk, tole by, wunia zahaju, tuto hodzinku, spiel skomponował je Mirčin Weclich, tekst napisała je Anna Maria Zahonowa. A tole jule je Sabrina Karpenteritz, moda żona spiela, kawu mirczak i się przeco do siebie wieriwa, te strozy do hinak widzachu, je tak roble a tak doa na tym dzieła, wa doniś nie so i preili, hej, czin skończnie, a zaspiewaj nam.

Lube dzieci, dobre ranie. Pilnie się całe lito wuknuli, a są napinali. Nitko na końcu szulskiego lita raja sport, instrument, hobby, a zwonka szulskie zabiery wonu rolu, a nic więcej znamki ze szukach. Jedna tajka zwonka szulska zabiera je dziwa dzielinie. Serbskie dzieciacy dziwad w obszy niemsko-serbskim ludowym dziwadle pyta za nową rą nowych rajerio. A dundak w prynym zetkaniu rozprawia. Dzień za rano na podziwieczych.

A ja tym czmiełam przydruża, so dyszy lietrzo, dyż metele. Pytają za co robu lita po zarodzie, a dyż jedne namakaja synu so na kczynio. Czara w uladach na przykład jeno pawonika, a dyż jeno admirala.

0: Vanessa D'Amata a Ben Harper, to byś taj sedom hodzin cicci na pół osmiś.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Niemcy są soczera związku i jury we wubieczowaniu nasza wies ma przychod prezentowali. Na cichodzińskim wukodzowaniu połysy, kie jednacze stacjam przedstawiću co miestrujm skupina senioru, karnevalowa skupina, witaj pestowania pumpot, kajszteś wiacore remeselniske zawody. Honio wużyska wies bieso z drugim miestnom we zakskim krajnym wubieczowaniu za związku finale kwalifikacji.

Sprzęca sobotu 12 stopni w Reykjaviku na kupie islandzka 26 stopni w Lisabonie, Lisboa 40 Nizza na jego francuskie 80 w Paryżu a co do biurec najhorszy budże ze maksymalnie 11 stopniami niemskie.

pěkne dzieci z Radwoja, pěkne za was spěwaja, szwana nasza bobria, a szwana nasza domizna. Tu je nasz haj, tu je nasz raj, tu jest si z nami zaspěwaj.

Trešance kapownice wohotuje jutze niedzielu na przedwieczoru patronatnego dnia Budyskiej Tachanskiej Cerkwi Svätého Petra wieczor w 18 godzinach. Na Tachanskiej Cerkwi nisz po duchownej hudźbe, a też pondzielu na swiedzeniu Svätého Petra Pawła budzie na samsnym miestnie Boža mša rano 9, kotruž Trešance kapownice wobrubia. Svedženský džin skvadnostne 275-letného jubilea bratrovskej jednoty malom veku je svedča júce nedželu od dopodňa na pojednačiš se svojbnými kemšami, přizamkne sa zromadný vôbet, jenny je potom svedženský přednošk, doktor Lubine Malinkovie a dve maj je dživadové predstajenie za cel svojbu. Miły Witzig nas nosy. To je hesło popołudnia w żornosykach niemscy zonsych. Pola wódzantuje nas mir bukecy potekim. Na raniu budyszina. Serbska komona filharmonia raje zwałne tworby Johanna Straussa, Johannes Abrahamsa a dalszych komponistów jutze popołudniu sztyrioch w rodzie w żornosykach. Je to starodawna tradicja, zaotmiła ja so tam. Koncerty, hiže jako dzieci, jeżdżachmy do żornosyka.

0: Polícia z G.
1: Na industrijowej leżoności blisko serbskich Baslic jest so stwórt k popołniu paliwo. Tam jest so techniska przyprawa zapaliła, bo wszem znaczu defekta dla, zraniu so tam nichtu nie, szkoda pak uczynia 80 000 euro. We Wodowych Henrichecach jest so stwórt k wieczo Audi dospołnie w upadiu, kiż stryjeszy na južnym puczu w odstajene, wicna szkoda 20 000 euro. Stwórtk je so žona pola budyskie policie přizivila, kiž bu v zajšvih litach v internete zjebana. Doromade je od 2020 € zubila, dokež je do vopačnej ľubosti investovala. Na koncu so ukopa zobie šo jene šulka bža, ha, haj tež vo bžach, informuje policia zastunice varnuja minice znova pred šokovými telefonatami. Šest štajkých pádov sú zastunice Stwórtk v Budyšine a vulkých Rydorjecach registrovali, šúžom pak sú zauvovaný telefon za sohoro položili a rune tak so to čini.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Niko bydli na niekotre dny w hostnych sojbach w Horni Łužice a zromadnie z budyckim modzinskim dujorskim orkestrom tłoby zúčuje. Po próbach podachu są na zromadne ekskurzie, w obytachu na przykład serbski dom a zeznachu domowinu, a czara wieczor miachu zromadne zakończace koncert w niemsko-serbskim ludowym dziwadle Budyšin. A to one wiecie, nasze powieście, kiedyś namakacze przez całą stydzę nadale na naszej internetowej stronie, a runie tak w naszej damotnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: W Budyšinie pokaza żywe srebro 20 stopniu, po co je honi w Łužice uladamy dżęca znowa przez co dzień modre niebio, słońco, mroczle so ledma pokazaja. Dżęca zmiemy temperatury mies 17 a 19, tak se to naczuje, a 19 stopniami juce też maksymalnie 19, a od bądźle wiescza nowe drazy z liukami.
2: A jeli je tam w oprożeszczu popoczu na smier Berlin, gdzieś ma być dżęca najhorcyszo, ze 140 stopniami, tam na Acinacze te dwaj wyskacze, tam jeszcze przeco stejtaj. To w Rolanach a w Czarnym Gozdzie, po takim Ruland a Schwarzheide. Cimienczyny po napożesaczyś.
1: Serbski rozwóz.